Mudlek Sunny. Wa Mudlek Tababa. Umu Jehovah Nakupu. Isila Kalimichal. Ufanel Zibongo. Sizwa Kutumisa. Ufanel Utumisa.